Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe.